0: Это был Бухарест. А сейчас впереди Варшава.
1: Chłopiec z gitarą był dla mnie parą, chcą przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopiec

0: parą. Chcę przeżyć i śpiewają, to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą. Więc para najlepsza, gitara i ja.
1: А сейчас мы с вами перенесемся на север, в страну скал и фьордов, Норвегию.